Kajasovce on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, jak tovce, kauhtna mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kake, kamiunagon.